0: dzisiaj przyjrzymy się bliżej historii pioniera Unii Europejskiej, Konrada Adenauera. Adenauer urodził się 5 stycznia 1876 roku w niemieckiej Kolonii, w skromnej, ale pracowitej rodzinie katolickiej. Do polityki wszedł, gdy ożenił się z Emmą Weyer, z bogatej i dobrze znanej kolońskiej rodziny. 3 lata po ślubie został prawą ręką burmistrza Maxa Wallrafa, który był wujkiem jego żony. Sukces zawodowy przyćmiły jednak osobiste tragedie. Żona Adenauera zmarła w 1916 roku, pozostawiając go z 3 dzieci. On sam miał poważny wypadek samochodowy i spędził kilka miesięcy w szpitalu. Mimo to jego kariera polityczna nadal się rozwijała. W 1917 roku Max Wallraf został federalnym ministrem spraw wewnętrznych, a Adenauera jednogłośnie wybrano na jego następcę. Tak stał się najmłodszym w Prusach włodarzem miasta. W 1919 roku Adenauer ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Ze swoją drugą żoną, Augustę Zinsser, doczekał się 5 dzieci. Niestety jedno z nich zmarło zaledwie kilka dni po narodzinach.
1: Konrad Adenauer stał się jednym z najważniejszych polityków w Niemczech. Jego republikańskie poglądy oraz federalistyczne i chrześcijańskie wartości przysporzyły mu jednak wrogów wśród oponentów Republiki Weimarskiej, w tym komunistów i nazistów. Kiedy w 1933 roku naziści doszli do władzy, Adenauer nie zgodził się udekorować kolonii swastykami. W rezultacie natychmiast odwołano go ze stanowiska burmistrza i wygnano z rodzinnego miasta.
0: W sierpniu 1944 roku Adenauer został aresztowany. Udało mu się uciec, ale we wrześniu gestapo uwięziło go w Brauweiler. Było to słynne nazistowskie więzienie niedaleko Kolonii, gdzie przetrzymywano i torturowano więźniów politycznych. Po nieudanej próbie zamachu na Hitlera w lipcu 1944 roku naziści oskarżyli Adenauera, że jest przeciwnikiem reżimu. Adenauer został zwolniony z Brauweiler w listopadzie tego samego roku.
1: Po II wojnie światowej Konrad Adenauer musiał zmierzyć się z kolejną osobistą tragedią – śmiercią drugiej żony w marcu 1948 roku. Niedługo potem jego kariera znowu nabrała tempa. We wrześniu 1948 roku wybrano go na przewodniczącego Rady Parlamentarnej, która miała opracować nową konstytucję Republiki Federalnej Niemiec. Adenauer poświęcił się też tworzeniu partii Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, w skrócie CDU. Chciał w ten sposób zjednoczyć protestanckich i katolickich Niemców. Wreszcie w 1949 roku został pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. Miał wtedy 73 lata, był więc najstarszym kanclerzem w historii Niemiec. Niemniej stanowisko to piastował przez 14 lat. W tym czasie dążył przede wszystkim do tego, aby Niemcy stały się stabilną demokracją. Nie chciał, żeby horror III Rzeszy kiedykolwiek się powtórzył.
0: Pod rządami Konrada Adenauera Niemcy Zachodnie pogodziły się ze swoimi sąsiadami i dołączyły do Rady Europy, NATO i Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Adenauer zdecydowanie opowiadał się za utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ostatecznie powstała ona po podpisaniu deklaracji Schumana 9 maja 1950 roku. Adenauer przyczynił się też do zawarcia traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1957 roku. W przemówieniu, które wygłosił we francuskim Metz w czerwcu 1966 roku, wskazywał na korzyści wynikające z tej wspólnoty.
2: Jeśli stworzymy organizację, która pozwoli Francuzom monitorować wszystkie działania związane z niemiecką produkcją stali i wydobyciem węgla, a Niemcom to, co dzieje się we Francji, dzięki wzajemnej kontroli powstanie polityka oparta na zaufaniu.
1: Najmocniejszą stroną Konrada Adenauera była polityka zagraniczna. Po doświadczeniach II wojny światowej mocno wierzył, że jedyną drogą do trwałego pokoju i stabilności w Europie jest jedność. W 1963 roku Francja i Niemcy podpisały traktat elizejski, znany również jako traktat przyjaźni. Był to kamień milowy w pojednaniu tych dwóch państw po 100 latach animozji. Traktat odzwierciedlał strategię polityczną Adenauera i rolę, jaką widział dla Niemiec w Europie.
0: Podczas gdy Adenauer walczył o jedność Europy i pojednanie między Francją a Niemcami, po II wojnie światowej na dwie części rozpadł się jego własny kraj. Co gorsza, w 1961 roku, zaledwie kilka tygodni przed wyborami federalnymi, zniesiono mur berliński. Jednak sprawa muru nie przeszkodziła Adenauerowi wygrać czwartych z rzędu wyborów. Stanął do nich jako przedstawiciel koalicji, którą Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna i Unia Chrześcijańsko-Społeczna zawiązały z Wolną Partią Demokratyczną. Zgodnie z ustaleniami był kanclerzem przez połowę kadencji parlamentarnej. Ze stanowiska ustąpił w 1963 roku. W 1966 roku, w wieku 90 lat, zrezygnował też z funkcji przewodniczącego CDU. Tak zakończyła się jego kariera polityczna.
1: Konrad Adenauer, żartobliwie nazywany staruszkiem, zmarł 19 kwietnia 1967 roku w wieku 91 lat. Cały świat wspominał go jako polityka, któremu Niemcy zawdzięczały wolność, dobrobyt i bezpieczeństwo społeczne. Był to człowiek, który znacznie wpłynął na kształt dzisiejszej Europy. Walter Hallstein, pierwszy przewodniczący Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zwrócił uwagę na znaczenie spuścizny Adenauera dla polityki europejskiej.
2: We wszystkich działaniach politycznych jest tyle siły, ile jest w nich nadziei. A w polityce europejskiej tej nadziei jest dużo. Zawdzięczamy to przede wszystkim temu człowiekowi. Dlatego wyrażamy uznanie dla jego przekonań i osiągnięć politycznych.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Aan welk machtsniveau moet je denken bij het woord parlement? Voor sommigen is het eerste parlement dat bij hen opkomt het Europees parlement. Voor anderen is dat eerder het nationale parlement. En dan zijn er nog mensen die de twee door elkaar halen. Ben jij zo iemand? Geen zorgen. We geven je een paar tips om het onderscheid beter te begrijpen. Het verdrag van Lissabon, opgesteld in 2007, bevat voor het eerst een beschrijving van de rol van nationale parlementen in de Europese Unie. En die rol is groter dan je zou denken. Nationale parlementen kunnen bijvoorbeeld wetsvoorstellen van de EU onder de loep nemen om te zien of het subsidiariteitsbeginsel wordt gerespecteerd. Dat beginsel houdt in dat de EU niet mag ingrijpen als een kwestie op een doeltreffende manier door de lidstaten zelf kan worden geregeld, of dat nu op nationaal, regionaal of lokaal niveau gebeurt. Het doel is om altijd zo dicht mogelijk bij de burgers te staan. Het Europees Parlement en de nationale parlementen bepalen samen hoe ze een effectieve en regelmatige interparlementaire samenwerking tot stand brengen en bevorderen. Deze samenwerking kent verschillende vormen. De voorzitters van de nationale parlementen en van het Europees Parlement ontmoeten elkaar jaarlijks om hierover te overleggen. Binnen het parlement is de conferentie van voorzitters verantwoordelijk voor de relaties met nationale parlementen. Deze conferentie bestaat uit de voorzitter van het parlement en de fractievoorzitters. Ook de niet-fractiegebonden leden hebben er een vertegenwoordiger, die weliswaar geen stemrecht heeft. De conferentie van voorzitters is niet de enige belangrijke conferentie. Leden van de commissies voor Europese zaken van de nationale parlementen en van het Europees Parlement komen regelmatig samen in de conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden, kortweg COSAC. Het doel van COSAC is om nationale en Europese parlementariërs samen te brengen, zodat ze actuele Europese thema's en kwesties rond de rol van nationale parlementen in de Europese Unie kunnen bespreken. Zo kan COSAC conclusies aannemen en bijdragen goedkeuren, maar die zijn niet bindend voor de nationale parlementen. De vergaderingen van COSAC vinden twee keer per jaar plaats. De nationale parlementen en het Europees Parlement nemen deel aan deze vergaderingen met een delegatie van maximaal 6 leden. Parlementen van kandidaatlidstaten en andere nationale parlementen van Europa kunnen als waarnemers deelnemen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het Oekraïense parlement, de Verkhovna Rada. In het Europees Parlement is er ook een afdeling voor relaties met de nationale parlementen. Deze afdeling is een soort informatiecentrum. Ze verstrekt gegevens aan het parlement over de nationale parlementen en vertegenwoordigt het Europees Parlement in administratieve netwerken voor interparlementaire samenwerking. Daarnaast beheert de afdeling het contact met ambtenaren die de nationale parlementen in Brussel vertegenwoordigen en onderhoudt ze nauwe banden met hun overheden. Elk jaar wordt er bovendien een verslag gepubliceerd over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen van de EU. Dat verslag geeft een overzicht van alle activiteiten en ontwikkelingen van de samenwerking met de nationale parlementen. Het Europees Parlement ondersteunt ook actief twee belangrijke netwerken die de samenwerking tussen de verschillende parlementen vergemakkelijken. Het eerste is het zogenoemde IPEX-netwerk, dat een platform biedt voor de interparlementaire uitwisseling van informatie en documenten over de Europese Unie. Het tweede belangrijke netwerk is het Europees Centrum voor Parlementair Onderzoek en Documentatie. Dit centrum werkt als tussenstation om informatieverzoeken door te sturen wanneer een parlement meer wil weten over de praktijken en beleidsmaatregelen van andere Europese landen. Zoals je uit deze aflevering kunt opmaken, werkt het Europees Parlement nauw samen met de nationale parlementen van de lidstaten. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: El agua es esencial para la vida. Sostiene nuestros ecosistemas, apoya la agricultura y es vital para que los seres humanos satisfagamos nuestras necesidades más básicas. Sin embargo, a pesar de que el agua es tan importante para la sociedad, su contaminación sigue presentando un reto importante en todo el mundo. Contaminantes como los residuos industriales, la escorrentia agrícola y la contaminación por plásticos están degradando la calidad de nuestras masas de agua, lo que provoca graves problemas ecológicos y sanitarios. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio exploraremos un tema que nos afecta a todos, la contaminación del agua y lo que está haciendo la Unión para restaurar la calidad de nuestros ríos, lagos y mares. Existen numerosas fuentes de contaminación del agua. Las instalaciones industriales vierten sustancias químicas directamente en ríos y lagos. Las actividades agrícolas arrastran fertilizantes y plaguicidas a los cursos de agua. Las zonas urbanas dan lugar a escorrentías de aguas pluviales que contienen aceites, metales pesados y otros contaminantes similares. Y luego, por supuesto, está el plástico, que tiene un efecto nocivo sobre la vida marina y se descompone en microplásticos omnipresentes en nuestros sistemas acuáticos. Estos contaminantes en el agua alteran los ecosistemas, dañan la vida silvestre y plantean riesgos significativos para nuestra salud. El agua contaminada puede causar enfermedades, afectar a la seguridad alimentaria y reducir la biodiversidad. La Unión Europea ha puesto en marcha varias políticas e iniciativas clave destinadas a proteger y mejorar la calidad del agua. Una de las más importantes es la Directiva Marco sobre el agua. Esta directiva establece el objetivo de que todas las masas de agua de los países de la Unión alcancen un buen estado ecológico y un buen estado químico. En ella se señalan los contaminantes que causan mayor preocupación y que plantean mayores riesgos significativos, y se establecen las normas correspondientes para regularlos. A partir de ahí, los países de la Unión deben supervisar y controlar la presencia de estas sustancias en sus masas de agua. La Directiva Marco sobre el agua ha sido la principal norma de protección del agua en la Unión desde su aprobación en el año 2000. Fomenta la cooperación entre países vecinos para gestionar los ríos y otras masas de agua que comparten. Otro componente de la estrategia de la Unión para combatir la contaminación del agua es la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. ¿Sabías que las aguas residuales urbanas son una de las principales fuentes de contaminación del agua si no se recogen y tratan de acuerdo con las normas europeas? Las aguas residuales urbanas contienen materia orgánica, sustancias químicas nocivas y contaminantes procedentes de los sectores farmacéutico y cosmético, e incluso pueden estar contaminadas con bacterias y virus. La Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas tiene por objeto proteger el medio ambiente contra los efectos nocivos de esas aguas y también de las aguas residuales de los sectores industriales. Establece requisitos para la recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas y los países de la Unión deben garantizar que todas las aglomeraciones cumplan estas normas. La Unión también apoya iniciativas a través de programas de financiación como el programa LIFE, que es el instrumento de la Unión que permite financiar las acciones en favor del medio ambiente y el clima. Estos proyectos respaldan y se ajustan plenamente a varias estrategias y directivas clave de la Unión, como su estrategia sobre la biodiversidad de aquí a 2030, la directiva marco sobre el agua y el reglamento relativo a la restauración de la naturaleza. Además de otras muchas iniciativas, el programa LIFE también ha financiado varios proyectos que mejoran el tratamiento de las aguas residuales urbanas, lo que ha reducido el vertido de sustancias nocivas en ríos y lagos. Por último, pero no por ello menos importante, la ciudadanía, a título individual, también tenemos un papel que desempeñar. Acciones sencillas como reducir el uso de plásticos, eliminar adecuadamente los materiales peligrosos y apoyar las prácticas sostenibles pueden ayudar a mantener limpias nuestras aguas. Con la campaña WaterWise EU, la Unión quiere concienciar, por un lado, sobre la creciente presión que sufren los sistemas hídricos europeos y que provoca escasez de agua, y por otro, sobre la necesidad de una gestión sostenible del agua. Mójate para cuidar la salud del agua. Para más podcast, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
5: Den finns överallt. I bilen, hemma, i mobiltelefonen. Vad då för något? Radion såklart. Den 13 februari står den i centrum när vi firar Världsradiodagen. Vi ska titta tillbaka på hur detta pålitliga massmedium växte fram och hur radion faktiskt räddade Eiffeltornet. Radion kom till under en våg av tekniska landvinningar på 1800-talet. Amerikanen Samuel Morse uppfann telegrafen, tysken Heinrich Rudolf Hertz upptäckte radiovågorna och italienaren Guglielmo Marconi sände 1899 de första radiomeddelandena mellan England och Frankrike. I Frankrike var det radiostationen Radio Tour Eiffel som var först ut med en sändning av en konsert i december 1921. Bara några år tidigare var Eiffeltornet faktiskt nära att rivas. Eiffeltornet stod klart till världsutställningen i Paris 1889 och skulle egentligen ha monterats ner 20 år senare. Räddningen blev att tornet fungerade som en gigantisk radiomast. Med sina 12 meter antenner i toppen är Eiffeltornet numera hela 324 meter högt. Men nog om det, åter till radions historia. Vissa minns kanske den gamla otympliga radioapparaten hemma hos mormor. Efter andra världskriget dök transistorradion upp. Då kunde man äntligen lyssna på radio var som helst. På 80- och 90-talet fick FM-radion lämna plats åt digitalradio och satellitradio. Efter millennieskiftet började poddarnas och internetradions era. Radion har alltså lyckats följa med sin tid och är ett kraftfullt verktyg för mångfald och demokratisk debatt. Radion är också det massmedium i världen som når flest människor. Just därför har Europaparlamentet beslutat att producera eget ljudmaterial. Du kan lyssna på sändningarna bland annat på webbplatsen Europarl Audio.
6: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
7: Promosso!
8: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Jennifer, di UMG Web Radio, e sono in compagnia di Enzo, di Radio 6023.
9: In questo nuovo episodio di Studiare Informati affronteremo un tema di grande discussione tra gli studenti universitari. Perché è meglio frequentare le lezioni? Attraverso una classifica vi mostrerò i pregi dell'andare tutti i giorni in università a seguire i corsi. Partiamo!
8: 1. comprendere più facilmente le lezioni. Frequentando le lezioni si sta a stretto contatto con il docente del corso. In questo modo si riesce ad avere fin da subito chiarezza su quelle che sono le modalità del corso, se è obbligatoria la frequenza, quali sono i testi principali da studiare, se ci saranno prove in itinere o altre prove da sostenere durante il corso delle lezioni. Ogni dubbio e questione, inoltre, può essere risolto molto velocemente chiedendo al docente spiegazioni prima o dopo la lezione, partecipando anche ai colloqui. Infine, frequentare aiuta a conoscere meglio il docente, comprendendo quelli che possono essere gli argomenti più gettonati per le domande d'esame.
9: 2. Gli appunti. I testi sono il materiale fondamentale per sostenere l'esame. Tuttavia, frequentando è possibile avere accesso diretto alle informazioni presentate dal docente a lezione. Gli appunti, infatti, sono utilissimi perché sono integrativi ai testi di esame, aiutano a capire meglio le letture, permettono di avere a disposizione riflessioni e consigli proposte dal prof. Inoltre, gli appunti li prendi direttamente tu. In questo modo seguirai il tuo stile dello schematizzare le informazioni che ascolterai e sarà per te più semplice capire quello che c'è scritto.
8: 3. Si conoscono i colleghi. Il filosofo tedesco Gadamer diceva che il sapere è frutto di una fusione di orizzonti, ovvero di uno scambio tra diversi punti di vista. Frequentare le lezioni serve proprio per conoscere i propri colleghi e scambiare con loro opinioni sulle lezioni. Uno dei vantaggi di frequentare è quello di creare un gruppo di studio, condividere gli appunti e farsi forza tutti insieme. Un altro vantaggio è quello di passare del tempo con persone che condividono il tuo stesso interesse e fare quindi amicizia.
9: 4. La possibilità di partecipare a prove intermedie e compiti speciali. Se sei frequentante, in molti casi hai la possibilità di partecipare ad attività quali prove in itinere, compiti speciali e relazioni. Tutte attività che possono incidere sulla tua valutazione finale. Le prove in itinere sono molto utili perché ti alleni su parti più piccole del programma. In questo modo riesci a studiare settimana dopo settimana gli argomenti che vengono spiegati a lezione. Inoltre, misurandoti in maniera preliminare sull'argomento di esame, riesci a capire se ti è tutto chiaro. Le relazioni sono un altro ottimo vantaggio. Hai il modo di mostrare la tua brillantezza al docente, ma anche di presentare parti dell'esame che poi non dovrai esporre nella prova finale.
8: Tuttavia, ci sono anche studenti che sono proprio impossibilitati a frequentare le lezioni. Cosa possono quindi fare? A rientro dalla nostra consueta short news, vi presenteremo tutti i trucchi per gli studenti non frequentanti, per poter sfruttare alcuni vantaggi per sostenere gli esami.
9: Sai cos'è uno studente lavoratore?
8: Si considerano studenti lavoratori quelli che hanno esperienze lavorative durante il corso di studi, per lo più saltuarie, ma anche esperienze di volontariato.
9: C'è differenza tra studente lavoratore e lavoratore studente. Per lavoratori studenti si intendono infatti quelli che hanno un rapporto di lavoro continuativo a tempo pieno per almeno la metà del percorso universitario.
8: Nella prima parte di questa puntata ci siamo dedicati agli studenti che frequentano le lezioni e soprattutto abbiamo sottolineato i vantaggi che si hanno nel frequentare.
9: Ma come avete potuto sentire nella nostra short news, non tutti hanno la possibilità di essere sempre presenti sui banchi dell'università.
8: C'è chi è lavoratore, chi svolge volontariato, ma anche chi si trova a dover sostenere corsi che si svolgono in contemporanea e chi, per altri vari motivi, non può presenziare.
9: Anche questi studenti hanno diritto a conoscere tutti i segreti del mestiere per potersi godere l'università. E per questo motivo eccovi 4 consigli preziosi come loro.
8: 1. Trovare un frequentante a cui chiedere gli appunti. Fare rete, come detto, è importantissimo e si può fare rete anche davanti al proprio smartphone, interagendo sui vari gruppi social cercando consigli da parte dei propri colleghi. Stringere amicizia virtualmente è un ottimo modo per conoscere studenti frequentanti, rappresentanti e altre persone che possono darti una mano nel capire quelli che sono gli obiettivi del corso che non riesci a frequentare. Diventare amici può portare allo scambio di appunti oltre che di consigli, a patto ovviamente di ricambiare il prima possibile, magari con un caffè il giorno dell'esame. E se non ho i social?
9: 2. Cerca di presentarti alla prima lezione. Per chi lavora è possibile richiedere ore di permesso per lo studio, sia che tu debba sostenere un esame o magari seguire obbligatoriamente alcuni corsi. Ogni università fornisce un modulo che deve essere fatto firmare dal docente del corso e che viene utilizzato dall'azienda come giustificativo per l'assenza. Alcuni studenti sfruttano questo vantaggio per poter presenziare almeno alla prima lezione. In questo modo è possibile conoscere alcuni compagni e fare domande al docente per prepararsi al meglio allo studio del corso. E se proprio non riesci a partecipare alla prima lezione...
8: 3. Scrivi al docente. Ogni docente è raggiungibile via email. Puoi chiedere loro qualsiasi informazione sia pertinente al corso, informazioni sul materiale per i non frequentanti, consigli su come approcciare il corso da non frequentante, date di eventuali prove in itinere e, se possibile, sostenerle per chi non frequenta. Mi raccomando, scrivi sempre al docente usando il lei. Ricordati che non stai scrivendo ad un tuo amichetto del cuore, ma ad un docente universitario. Formalità e chiarezza nell'impostazione della richiesta.
9: 4. Iscriversi alle piattaforme online. Tutte le università utilizzano sistemi digitali per caricare informazioni sulle lezioni. UPO usa la piattaforma DIR, UMG usa la piattaforma e-learning. Questi sistemi ti permetteranno di poter cercare il corso che ti interessa e ricevere le notifiche su tutte le informazioni che il docente carica. Mediante queste piattaforme puoi avere accesso agli approfondimenti direttamente caricati dal docente.
8: E siamo quindi giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il programma a cura di Radio 6023 e UMG Web Radio.
9: Puoi ascoltare Studiare Informati su Spotify, in rotazione su 6023.it e in formato digitale sul canale Spreaker di UMG Web Radio.
8: Da Jennifer
9: ed Enzo,
8: un saluto e alla prossima puntata.
7: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
12: È stato lungo il viaggio?
11: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
12: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
11: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
12: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
11: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
12: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
11: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
12: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
11: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
13: Tre città, una sola voce. 6023
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
15: Perfetto, e cosa fate?
14: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera. E poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
15: E come possiamo contattarvi?
14: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
15: Possiamo sapere l'indirizzo email?
14: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
16: tutte le news del Piemonte orientale.
17: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
16: Tutte le news del Piemonte orientale.
18: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
19: Adesso arrivo, non rompere.
18: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
19: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
18: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
19: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
13: 3 città. Una sola voce.
20: 6023.
21: W 2005 roku obchodziliśmy 60. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła wówczas rezolucję, której ogłosiła 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Słowo Holokaust pochodzi z greki i oznacza ofiarę całopalną, też prześladowania i zagłada 6 milionów europejskich Żydów, których dopuścili się naziści i ich kolaboranci. Wysłuchaj tego podcastu i dowiedz się więcej o tym, co działo się w Europie podczas II wojny światowej i po niej. Na długo przed dojściem nazistów do władzy, antysemityzm był jednym z najważniejszych założeń ich ideologii. Holokaust rozpoczął się jednak dopiero w styczniu 1933 roku, kiedy Adolf Hitler i partia nazistowska przejęli władzę w Niemczech. Naziści zaczęli realizować wtedy politykę represji wobec Żydów. Odbierali im majątki, prawa i obywatelstwo. Podczas tzw. Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku straciło życie 91 Żydów. W wyniku pogromu spłonęło też 1400 synagog, a 30 tysięcy osób aresztowano i przewieziono do obozów koncentracyjnych. Niecały rok później wybuchła II wojna światowa. Nazistowskie Niemcy przy pomocy swoich sojuszników i kolaborantów wymordowały wówczas prawie 2/3 europejskich Żydów. Tracili oni życie z powodu nieludzkich warunków życia, brutalnego traktowania i masowych egzekucji. Ginęli też w komorach gazowych oraz w obozach koncentracyjnych, czyli w specjalnie zaprojektowanych ośrodkach zagłady. Zamordowano 6 milionów Żydów.

latach 1933-1945 na celowniku nazistów i ich sojuszników znalazły się też inne grupy społeczne. Romowie, osoby z niepełnosprawnościami, Słowianie, osoby homoseksualne, także członkowie niektórych wspólnot religijnych i stronnictw politycznych. Historia zagłady Romów i Sintów nie jest powszechnie znana. Szacuje się, że śmierć poniosła od 250 do 500 tysięcy Romów. Oznacza to, że ofiarą ludobójstwa padło od 1/4, nawet połowy wszystkich Romów i Sintów. Nie znamy dokładnej liczby ofiar, ponieważ wiele rodzin nie zgłaszało śmierci krewnych, a sprawcy niszczyli dowody zbrodni. Holokaust, zwany też Shoah, skończył się w maju 1945 roku. Alianci, w tym Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Francja, pokonały wówczas nazistowskie Niemcy i wygrały II wojnę światową. 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podczas kilku ofensyw alianci wkroczyli do obozów koncentracyjnych i uwolnili pozostałych przy życiu więźniów. Alianci wyzwalali też uczestników tzw. marszów śmierci. Były to przymusowe ewakuacje Żydów i innych więźniów z obozów koncentracyjnych, których SS zmuszało do pieszej wędrówki. Według ONZ wiedza na temat Holokaustu i ludobójstwa powinna być obowiązkowym elementem edukacji obywatelskiej na całym świecie. Dzięki niej ludzie rozwijają umiejętność krytycznego myślenia i stają się odpowiedzialnymi obywatelami, którzy szanują godność ludzką i są wolni od uprzedzeń. Unia Europejska pielęgnuje pamięć o tych tragicznych wydarzeniach w historii Europy i promuje inicjatywy, które upowszechniają wiedzę o Holokauście. Finansuje na przykład badania nad zagładą. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska powołała też koordynatora do spraw zwalczania antysemityzmu. Z kolei w 2018 roku Unia została stałym partnerem międzynarodowym Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. W tym samym roku Rada Unii Europejskiej przyjęła deklarację w sprawie zwalczania antysemityzmu, w której zaproponowała wspólne podejście do bezpieczeństwa, mające skuteczniej chronić społeczność i instytucje żydowskie w Europie. 3 lata później, w 2021 roku, Komisja Europejska przyjęła pierwszą w historii unijną strategię zwalczania antysemityzmu. Parlament Europejski co roku obchodzi Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Przyjął wiele rezolucji w sprawie antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji, a także przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści. Przyjrzyjmy się kilku z nich. W 2017 roku posłowie przyjęli rezolucję w sprawie walki z antysemityzmem. Zaapelowali w niej do państw członkowskich, aby uczyły o Holokauście w szkołach. Parlament wyraził też zaniepokojenie nasilaniem się antysemityzmu. Podkreślił, że antysemityzm i ksenofobia to nie opinie, a przestępstwa. W rezolucji z października 2018 roku w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie, parlament zwrócił uwagę, że wzrasta przemoc wobec Żydów. Wezwał państwa członkowskie, by walczyły z negowaniem Holokaustu, w tym z trywializacją zbrodni nazistów i ich kolaborantów. Z kolei w 2019 roku Parlament przyjął rezolucję w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy. Zaapelował w niej, by w szkołach propagowano różnorodność społeczną. Wezwał też, by uczono w nich o naszej wspólnej historii, w tym o Holokauście, oraz o reżimach totalitarnych i autorytarnych, które były źródłem cierpienia i przemocy oraz przez pół wieku dzieliły Europę.

0: regulile de funcționare, serviciul de catering, drepturile financiare ale deputaților. Dar rolul nostru nu ține doar de funcționarea internă a Parlamentului, ci suntem și un fel de sindicat al deputaților. Noi îi reprezentăm. Când ceva nu este în regulă în această instituție, deputații se adresează chestorilor. Încercăm să le facilităm relațiile cu administrația, de exemplu.
1: Et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
0: Parlamentul European își alege chestorii după ce își alege președintele și pe cei 14 vicepreședinți. Chestorii sunt aleși prin vot secret în 3 tururi. Pentru primele 2 tururi este necesară majoritatea absolută a voturilor exprimate, în timp ce pentru ultimul tur este suficientă majoritatea simplă. Majoritatea absolută înseamnă jumătate din voturile exprimate plus 1. Majoritatea simplă sau relativă înseamnă pur și simplu cel mai mare număr de voturi obținut de un candidat în comparație cu ceilalți. Dar cum se ajunge în această poziție? Ei bine, candidații pentru această funcție pot fi propuși fie de grupurile politice, fie de cel puțin 40 de deputați. Mandatul chestorilor este de 2 ani și jumătate, ca și în cazul președintelui Parlamentului. Chestorii au rol consultativ în cadrul biroului, ceea ce înseamnă că asistă membrii biroului, dar nu pot lua parte la vot. Ei pot prezenta propuneri de modificare sau de rescriere a textelor privind toate normele adoptate de birou. La rândul lor, toți deputații pot adresa întrebări despre activitățile chestorilor. Dacă doriți să aflați mai multe despre membrii Colegiului Chestorilor, găsiți lista și atribuțiile fiecăruia dintre ei pe site-ul Parlamentului European. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
2: Dôsledky nedostatku vody spôsobeného niekoľkými desaťročiami zlého hospodárenia s vodou a ničením sladkovodných ekosystémov čoraz viac pociťuje živá príroda aj my, ľudia. Vysychajú rieky a vodné biotopy, navyše podzemnú vodu čerpáme takým tempom, že sa nedokáže prirodzene doplňať. Zmena klímy vedie k nárastu priemernej teploty a preto musíme v Európe počítať s ďalším poklesom zásob vody. Počúvate podcast do série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa budeme venovať návrhom Európskej únie na spoločnú politiku v oblasti vodného hospodárstva. V mnohých častiach Európskej únie predstavujú dodávky vody závažný problém. Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry bolo v roku 2022 postihnutých nedostatkom vody 34% obyvateľov a 40% územia Európskej únie. Už sa to pritom netýka len juhoeurópskych štátov. Okrem Cypru, Grécka, Talianska, Malty, Portugalska a Španielska sa kríza rozšírila aj na sever, do regiónov, kde dodávky vody doteraz nepredstavovali žiaden problém. Dôvodov je viacero. Okrem znečistenia životného prostredia zohráva určitú rolu aj nadmerný odber vody na poľnohospodárske účely a zastaralá infraštruktúra. Silne sa prejavuje aj vplyv zmeny klímy. Stačí pomyslieť na čoraz častejšie a ničivejšie suchá. Európska environmentálna agentúra nedávno vo svojej správe upozornila, že len 1/3 povrchových vôd v Európe je v dobrom environmentálnom stave. Vodu pritom znečisťujú najmä poľnohospodárske činnosti a uhoľné elektrárne. Nedostatok vody má ďalekosiahle ekonomické dôsledky. Európska centrálna banka vydala varovanie, že suchá môžu znížiť hospodársky výkon eurozóny až o 15%. Dotkne sa to viacerých dôležitých odvetví, ako je poľnohospodárstvo, spracovateľský priemysel či energetika. Vzhľadom na závažnosť situácie prijala Európska komisia viacero opatrení v oblasti vodnej politiky. Prvým a najdôležitejším z nich je rámcová smernica o vode prijatá v roku 2000, ktorá stanovuje zásady udržateľného využívania a ochrany vodných zdrojov. Podľa smernice musia členské štáty vypracovať a realizovať plány manažmentu povodia. V ohrozených oblastiach zas musia podporovať prevenciu a zmierňovanie škôd prostredníctvom plánov manažmentu sucha. Ďalšie opatrenia zahŕňajú ustanovenia o opätovnom využívaní vody v poľnohospodárstve a o odstránení únikov vo vodovodných sieťach. To však na ochranu našich vodných zdrojov nestačí. Európska environmentálna agentúra v spomínanej správe okrem iného jasne uviedla, že je naliehavo potrebné dôslednejšie presadzovať platné smernice, výrazne zmeniť postupy v poľnohospodárstve, zabrániť znečisťovaniu životného prostredia a obnoviť poškodené ekosystémy. Riešenie problémov s nedostatkom vody a so suchami je tiež prioritou Európskej zelenej dohody, ako aj viacerých dôležitých stratégií Európskej únie v oblasti klímy. Európska únia finančne podporuje členské štáty a ich orgány, aby našli riešenie uvedených problémov. V rámci svojich programov v oblasti výskumu a inovácie Horizont 2020 a Horizont Európa už napríklad podporila viac ako 300 projektov. Európsky parlament má pri tvorbe vodnej politiky obrovské slovo. Poslanci už dlho presadzujú, aby Európska únia mala komplexnú stratégiu na riešenie nedostatku vody. Okrem iného chcú dosiahnuť zvýšenie investícií do rozvoja vodnej infraštruktúry, prísnejšie dodržiavanie environmentálnych predpisov a uprednostňovanie riešení blízkych prírode, ako je napríklad obnova mokradí. Parlament v nedávnej správe dôrazne poukázal na to, že vodné zdroje treba chrániť nielen kvôli životnému prostrediu a nášmu zdraviu, ale aj z hľadiska výroby energie, poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti. Poslanci tiež naliehavo vyzývajú na čo najrýchlejšie prijatie nariadenia o obnove prírody, pretože jeho cieľom je zlepšiť schopnosť pôdy zadržiavať vodu, znížiť riziko povodní a obnoviť poškodené ekosystémy. Zdôraznili, že treba stanoviť konkrétne ciele a od všetkých vyžadovať efektívne využívanie vody. Od únie zas očakávajú ďalšie kroky proti znečisteniu vody chemikáliami, liekmi, baktériami odolnými voči antibiotikám, mikroplastmi, chemickými pesticídmi či hnojivami. Rieky a stojaté vody v Európe často využívajú viaceré krajiny spoločne, preto je riadenie vodných zdrojov jednoznačne cezhraničnou záležitosťou. Spoločné úsilie je potrebné aj na to, aby sme sa vedeli prispôsobiť prípadným budúcim zmenám vodných zdrojov a využívania vody. Musíme investovať viac do rozvoja vodnej infraštruktúry. Potrebujeme inteligentné systémy, ktoré umožnia kontrolovať kvalitu vody a jej využívanie v reálnom čase. Poslanci preto navrhujú, aby sa v budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie vyčlenili prostriedky na zlepšenie situácie v regiónoch, ktoré sú najviac ohrozené nedostatkom vody. Vodnú krízu môžeme zvládnuť len spoločne. Politici musia venovať osobitnú pozornosť udržateľnému vodnému hospodárstvu a zabezpečiť, aby sa platné predpisy skutočne dodržiavali. Priemysel zas musí viac investovať do efektívnych technológií a menej znečisťovať životné prostredie. Aj my sami však môžeme urobiť veľa. Tým, že zmeníme svoje návyky a budeme šetriť vodou. Mali by sme tiež podporovať iniciatívy, ktoré pomáhajú chrániť naše vzácne vodné zdroje. Nestojí to len na Európskom parlamente. Ruku k dielu musí priložiť každý jeden z nás. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Megvan a legjobb filmnek járó európai közönségdíj, a Lux idei győztese. A legjobb filmnek járó Lux európai közönségdíjat 2024-ben a Tanári szoba című német filmdráma nyerte el. A német Ilker Csatak rendezte a Tanári szoba, egy fiatal középiskolai tanárnő Kárla történetét meséli el, aki idealizmusával kitűnik kollégái közül. Az osztályában történt felderítetlen lopás sorozat hamar megkeseríti az iskola légkörét. Kárla ekkor nyomozásba kezd.
4: Achtung, fertig, los!
5: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
6: Wer sitzt hier?
7: Oskar sitzt da.
6: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
7: Ich hab keins.
8: Und das hier?
6: Freunde, wessen Platz ist das?
9: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht.
6: Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
5: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
6: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
3: A tanári szoba a német filmdíjon 5 kategóriában is díjat nyert. A berlini nemzetközi filmfesztivál panoráma szekciójában pedig elnyerte a Europa Cinemas hálózat legjobb európai filmnek járó elismerését, valamint az Art House Cinema díjat.
8: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
9: Sie sind doch alle...
6: Ist alles okay?
9: Hey!
10: Mein Sohn klaut nicht. Der Männer klaut. Brich ihm die Beine.
11: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
12: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
13: Schämen Sie sich.
12: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so aussagen.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
3: A győztes alkotás a döntőben a méhek 20.000 fajtája, a hullólevelek, az Adamanton és a Smoke Sauna a Sisterhood című alkotással versengett. A 2024-es Lux közönségdíjra jelölt 5 filmet Európa minden szegletében vetítették. Az alkotásokat a nézők is értékelhették. A végső rangsort így a nyilvános szavazás és az európai parlamenti képviselők szavazatai együttesen határozták meg fele-fele arányban. A legjobb filmnek járó Lux Európai Közönségdíj az aktuális társadalmi és politikai témákkal foglalkozó alkotásokat állítja reflektorfénybe. A mozgókép erejével kíván vitára és reflexióra ösztönözni, hogy az európai identitást erősítse. Ezt az adást az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europarl Radio készítette.
16: Vähe on inimesi, kes oleksid suutnud olla ühtaegu nii silmapaistvad loovisikud kui ka mõjukad poliitikud, nagu seda oli Melina Mercouri. Tunnustatud näitlejast ja rahvusvahelisest filmitähest sai poliitiline legend pärast Kreeka 1967. aasta riigipööret. Ta reisis mööda maailma ringi, mõistis võimu haaranud hunta diktatuuri avalikult hukka ja kostis demokraatia eest. Kui režiim langes, sai temast Kreeka pikima karjääriga kultuuriminister. Ta oli ka partei ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutaja liige. Mercouri töötas väsimatult selle nimel, et suurendada Euroopas kultuurilist teadlikkust. Tema pärand elab edasi algatustes nagu Euroopa kultuuri pealinn ja ta oma nimelises sihtasutuses. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid, kus tutvustame nende meeste ja naiste lugusid, kes kujundasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Nemad on Euroopa ristivanemad. Amalia Maria Mercouri sündis 1920. aastal Ateenas. Pärast teatrikooli sai temast kiiresti üks Kreeka tunnustatumaid näitlejaid. Lõplik läbimurre saabus 1949. aastal näidendis Tramm nimega Iha. Varsti pärast seda sai ta ka Marika Kotopuuli nimelise parima naisnäitleja auhinna. Esimene film, milles ta mängis, oli Stella, režissöör Mihalis Kakojannis. Ja see pälvis tähelepanu 1956. aasta Cannes festivalil. Seal kohtus ta ka Ameerika filmitegija Jules Dassiniga, kellest sai hiljem tema abikaasa ja kaastööline. 1960. aastal sai ta Cannes parima naisnäitleja auhinna rolli eest filmis Never on Sunday, mis nomineeriti ka 5 Oscarile. 21. aprillil 1967. aastal oli Mercouri andmas külalisetendust New Yorkis, kui sai teatavaks, et grupp sõjaväelasi oli Kreekas võimu haaranud. Nad kehtestasid sõjaväelise hunta, mida tuntakse ka kolonelide režiimina. Sellest saadik ei jätnud Mercouri kasutamata ühtki võimalust, et huntat lavalt hukka mõista. Ta aina kordas oma hüüdlauset. Demokraatia saab võidu. Kõigi 7 aasta jooksul, mis režiim võimul püsis, levitas ta üle maailma sõnumit, et demokraatia tuleb taastada. Kolonelid võtsid ära talt Kreeka kodakondsuse, see aga andis talle ainult hoogu juurde. Ühel ööl kella 4 paiku helistati mulle ajalehest Daily Mail ja öeldi, nad võtsid sult kodakondsuse ära. Ma olin esimene, kellelt see võeti. Ma poolenisti magasin ega osanud ka eriti inglise keelt, kuid vastasin. Ma sündisin kreeklasena. Tema sündis fašistina ja sureb fašistina. Mina sündisin kreeklasena ja suren kreeklasena. Melina Merkurit ähvardati ja prooviti korra isegi tappa, aga see teda ei heidutanud. Ta võitles. Pidas kõnesid ning andis kontserte ja intervjuusid kuni demokraatia taastamiseni 1974. aastal. Siis läks ta tagasi Kreekasse ja osales erakonna ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutamisel. Ta valiti parlamenti 1977. aastal. Kui tema partei 1981. aastal valimised võitis, sai Merkurist kultuuriminister. Ta oli sel kohal esimene naine ja seni pikimalt seda ametit pidanud minister Kreeka ajaloos. Ministrina muutis ta kultuuri elu põhjalikult. Ta kehtestas Kreeka kodanikele tasuta sissepääsu muuseumidesse, toetas pärandkultuuri osakaalu hariduses ja algatas suuri projekte, nagu Thessalonikis Bütsantsi kultuurimuuseumi rajamine. Ta käivitas ka kampaania Briti muuseumis välja pandud Parthenoni skulptuuride Kreekasse tagasi toomiseks.
9: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
16: Mida tähendab Inglismaale Shakespeare või St. Pauli katedraal? Mida tähendab Indiale Taj Mahal? Mida tähendavad Itaaliale Sixtuse kabelimaalid? Parthenoni skulptuurid on meie rahvuslik uhkus, meie identiteet. Side Kreeka ajaloo hiilge ajaga. Need meistriteosed kehastavad meie arusaama demokraatiast ja vabadusest.
9: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
16: Euroopa Liidu seisukohast oli Melina Merkuri suurim teene Euroopa kultuuripealinnade traditsiooni loomine. Ta veenis liidu kultuuriministreid, et kultuur on EL-i identiteedi keskne osa. Esimene Euroopa kultuuripealin oligi 1985. aastal Ateena. Ta julgustas looma kultuurisuhteid ka Ida-Euroopaga juba enne, kui raudne eesriie langes. 1990. aastate alguses tegutses ta taas näitlejana, samas poliitikast taandumata. Kui tema partei 1993. aastal taas võimule tuli, sai Merkurist uuesti kultuuriminister. Ta jätkas tööd selle nimel, et haridusse rohkem kultuuri lõimida. Melina Merkuri suri New Yorkis 1994. aastal. Tema matustele tuli austust avaldama suur hulk rahvast, kohal oli ka peaminister. Merkuri visioonid elavad edasi tema nimelise sihtasutuse kaudu, mis edendab Kreeka kultuuri maailmas. 2007. aastast alates annab sihtasutus välja ka Melina Merkuri nimelist noorte näitlejate teatri auhinda. Sellega käib rändauhinnana kaasas näitlejanna Lemmik Pross, mille eelmine laureaat järgmisele edasi annab ja nii Merkurit mõtteliselt jätkuvalt laval hoiab. Melina Merkuri jaoks pole asi kunagi olnud tiitlites ega auhindades. Asi oli armastuses. Tema armastuses Kreeka vastu ja selles, kuidas Kreeka teda armastas. Tema sõnad ja vaated inspireerivad paljusid inimesi tänapäevani. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
13: Unia Europejska i jej państwa członkowskie coraz częściej padają ofiarą wymuszeń ekonomicznych. Stosuje się wobec nich narzędzia gospodarcze, takie jak ograniczenia w handlu, bojkoty lub dyskryminację administracyjną, aby osiągnąć cele polityczne. Wymuszanie ekonomiczne jest dla Unii Europejskiej coraz poważniejszym problemem politycznym i gospodarczym. Niestety leży w dużej mierze poza zakresem działalności Światowej Organizacji Handlu, a to dlatego, że wymuszanie odbywa się nieoficjalnie i w zawoalowany sposób. Do niedawna Unia nie posiadała żadnego instrumentu prawnego, aby z nim walczyć. Już w 2020 roku Parlament Europejski i kilka państw Unii wyraziło niepokój z powodu wymuszania ekonomicznego. Komisja podzielała ich niepokój i przyjęła do wiadomości apel Parlamentu o nowe środki, które pozwolą walczyć z tym procederem. W rezultacie Komisja, Rada i Parlament przyjęły wspólne oświadczenie w sprawie instrumentu, który miał pomóc zapobiegać wymuszeniom ze strony państw spoza Unii, które nazywamy także państwami trzecimi. Miał też pomóc neutralizować ich skutki. Oświadczenie to opublikowano razem ze zmienionym rozporządzeniem o egzekwowaniu przepisów handlowych. W grudniu 2021 roku Komisja opublikowała projekt przepisów dotyczących instrumentu, który ma chronić przed wymuszaniem ekonomicznym. Dzięki niemu Unia może skuteczniej reagować na tego rodzaju wyzwania w skali światowej. W projekcie tym wymuszenie ekonomiczne zdefiniowała następująco. Jest to ingerencja w prawnie uzasadnione suwerenne wybory Unii lub jej państwa członkowskiego. Ma ona doprowadzić do wstrzymania, zmiany lub podjęcia określonego działania przez Unię lub jej państwo członkowskie, bądź też zapobiec temu działaniu. Ingerencja polega na stosowaniu lub groźbie zastosowania środków, które wpływają na handel lub inwestycje. Spójrzmy na konkretny przykład. W listopadzie 2021 roku w Wilnie na Litwie otwarto tajwańskie biuro przedstawicielskie. Chiny uznały wybór nazwy, w której mowa o Tajwanie, za naruszenie zasady jednych Chin. Państwo to uważa bowiem, że istnieją tylko jedne Chiny i że Tajwan jest ich częścią. Ten incydent dyplomatyczny spowodował poważne tarcia między Litwą a Chinami. Te ostatnie wprowadziły ograniczenia handlu z Litwą, zaczęły bojkotować litewskie przedsiębiorstwa i ograniczyły import z Litwy o prawie 90%. Chiny dopuściły się też dyskryminacji administracyjnej wobec Litwy. Poza tym wprowadziły ograniczenia inwestycji i ruchu turystycznego. Jednym z najdrastyczniejszych środków było usunięcie Litwy z systemów celnych Chin. To spowodowało, że eksporterzy litewscy nie mogli składać dokumentacji celnej. Wysyłki towarów nie przechodziły chińskiej odprawy celnej. Chiny nie odnawiały też wniosków o pozwolenie na przywóz czy umów handlowych. Kiedy okazało się, że embargo importowe nie wpłynęło na pozycję Wilna, Chiny zaostrzyły działania. Ostrzegły przedsiębiorstwa, które zaopatrywały się na Litwie, że również mogą stać się celem chińskich sankcji. Parę miesięcy później kilka przedsiębiorstw niemieckich poinformowało, że padły ofiarą tych sankcji. Cechą charakterystyczną wymuszenia ekonomicznego jest to, że odbywa się zakulisowo. Rządy rzadko przyznają się, że stosują tego rodzaju środki. Rzadko też ujawniają powiązania między nimi a swoimi interesami państwowymi. Dlatego bardzo trudno jest zgłaszać wymuszenia na takich forach jak Światowa Organizacja Handlu. W wielu przypadkach jest to wręcz niemożliwe. Nowy instrument, który ma chronić przed wymuszaniem, nie powstał konkretnie z myślą o Chinach, ale pomaga Unii reagować na podobne wyzwania, jak w przytoczonym przykładzie. O czym jest mowa w tekście przepisów o instrumencie chroniącym przed wymuszeniem? Przede wszystkim Rada i Parlament jasno zdefiniowały praktykę wymuszenia ekonomicznego. Dzięki temu instrumentowi Unia może działać w przypadkach, gdy państwo trzecie zagrozi zastosowaniem środków wymuszenia. W tekście określono też przedział czasowy, w jakim Unia powinna zastosować instrument, w tym zareagować na wymuszenie. Rada ma formalnie rozstrzygać, kwalifikowaną większością głosów, czy doszło do wymuszenia ekonomicznego. Będzie to robić na podstawie wniosku Komisji i zebranych dowodów. Komisja ma mieć uprawnienia wykonawcze, by podjąć decyzję w sprawie środków odwetowych. Wszelkie środki powinny być proporcjonalne do wyrządzonych szkód i zgodne z przepisami międzynarodowymi. Przepisy stanowią też, że Unia może zażądać od państwa trzeciego, by naprawiło szkodę powstałą wskutek wymuszenia ekonomicznego. Przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego Bernd Lange powiedział podczas sesji plenarnej parlamentu w październiku 2023 roku. Mamy teraz instrument, który nie jest bezzębnym tygrysem. Ten tygrys ma zęby. To nie pistolet na wodę, ale prawdziwa broń. I czasami trzeba położyć tę broń na stole, nawet jeżeli nie będzie się jej codziennie używać. Bo jest jasne, że ten instrument to ostateczność. Naprawdę chcemy uniknąć wymuszenia. Chcemy rozwiązywać problemy w drodze porozumienia z naszymi partnerami handlowymi. Ale jeżeli nie będzie innego wyjścia, mamy możliwość obrony naszych interesów gospodarczych za pomocą tego instrumentu.
17: At the end of the day, we have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
13: Nowy instrument jest środkiem prawnym, dzięki któremu państwa członkowskie mogą walczyć z wymuszaniem ekonomicznym ze strony państw spoza Unii. Jest to bardzo ważny instrument w aktualnej sytuacji geopolitycznej, w której nowe potęgi gospodarcze podejmują działania coraz bardziej agresywnie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Think Tanku Parlamentu Europejskiego.
18: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
19: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
18: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
19: Lavorerai per me.
18: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
19: Sei fuori.
20: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
21: Promosso!
22: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
23: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
22: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
23: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
22: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
23: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
22: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
23: Il Museo del Cinema per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
22: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
23: Palazzo Madama per concederti una visita dell'Italia reale.
22: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
23: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
22: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
23: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
22: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
23: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
22: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

najważniejszym ośrodkiem finansowym Niemiec. We Frankfurcie znajduje się też największe lotnisko w kraju. To sprawia, że jest to idealne miejsce na podróże krajowe i międzynarodowe, w tym podróże służbowe. To nie przypadek, że Unia wybrała Frankfurt jako bazę dla tej ważnej instytucji finansowej. To samo dotyczy siedziby Europejskiego Banku Inwestycyjnego, EBI. Mieści się on z kolei w Luksemburgu, ważnym międzynarodowym centrum finansowym. Luksemburg jest członkiem założycielem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, poprzedniczki Unii. Jaka jest rola tych dwóch dużych instytucji finansowych? Europejski Bank Centralny dba o euro. Współpracuje przy tym z krajowymi bankami centralnymi krajów, które używają euro jako swojej waluty. Opracowuje i wdraża politykę pieniężną w całej strefie euro. Musi utrzymywać ceny na stabilnym poziomie i dążyć do inflacji na poziomie 2%. Dlaczego 2%? Ponieważ zarówno wysoka, jak i niska inflacja może w dłuższej perspektywie zaszkodzić gospodarce. Kiedy inflacja jest wysoka, ceny szybko rosną, a portfele nam pustoszeją. Jeśli inflacja będzie stale wysoka, nie będziemy mogli kupić takiej samej ilości towarów i usług jak wcześniej. Dlatego w interesie systemu euro leży to, by utrzymywać stopę inflacji na poziomie 2% i unikać utraty klientów na swoich rynkach. Ważne jest utrzymanie zaufania do systemu. Z drugiej strony bardzo niska inflacja może być równie szkodliwa, bo może prowadzić do cięć wynagrodzeń i zwolnień pracowników. Oznacza to, że ceny co prawda mogą spaść, ale ludzie nie będą w stanie sobie pozwolić na wiele, bo zarobią mniej lub będą mieli trudności ze znalezieniem pracy. EBC dysponuje kilkoma narzędziami, dzięki którym może wywierać wpływ na gospodarkę strefy euro. Może na przykład decydować o wysokości najważniejszych stóp procentowych, aby utrzymywać ceny na stabilnym poziomie. Odpowiada również za to, by systemy płatności funkcjonowały prawidłowo i sprawnie. Chodzi tu na przykład o karty kredytowe i debetowe. Dzięki temu przelewy pieniężne w całej Europie czy płatności bezgotówkowe są szybsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze. Ale EBC nie tylko nadzoruje płatności bezgotówkowe. Zezwala również na drukowanie banknotów euro, którymi płacimy za towary i usługi. I ma inne ważne zadanie. Nadzoruje banki europejskie. Dba o to, by funkcjonowały one prawidłowo i były w stanie poradzić sobie ze wszelkimi problemami finansowymi, które mogą się pojawić. Przejdźmy teraz do roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misja jest zupełnie inna niż Europejskiego Banku Centralnego. EBI nazywa się często pożyczkodawcą Unii Europejskiej, ponieważ pożycza pieniądze na projekty wspierające unijne cele. Inwestuje więc w różne sektory, takie jak opieka zdrowotna, edukacja i mieszkalnictwo. Ale skąd ma środki na te projekty? Nie z budżetu Unii, jak można pomyśleć. Bank sam zaciąga pożyczki, głównie na rynkach kapitałowych, emitując obligacje, a następnie na korzystnych warunkach pożycza pozyskane pieniądze na wspomniane projekty. Około 90% tych pożyczek udziela w Unii. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub pracujesz w sektorze publicznym i prowadzisz projekt zgodny z unijnymi celami, możesz ubiegać się o pożyczkę w EBI. Bank oceni, czy się kwalifikujesz i sprawdzi, czy spełniasz jego cele kredytowe i masz dobrze opracowany biznesplan. EBI jest nie tylko jedną z największych instytucji finansowych na świecie, ale także jednym z największych pożyczkodawców na rzecz działań związanych ze zmianą klimatu. Nazywa sam siebie bankiem klimatycznym. Walka ze zmianą klimatu jest w centrum jego zainteresowań. Inwestuje w projekty, które mają zapewnić wszystkim zrównoważoną przyszłość. EBI wspiera również czystą energię i innowacje. Jego inżynierowie, naukowcy, ekonomiści i bankierzy współpracują z firmami, rządami i organizacjami pozarządowymi w 160 krajach,
aby zbudować bardziej ekologiczną przyszłość. W ten sposób EBI dzieli się z klientami na całym świecie europejską wiedzą fachową i innowacjami. Jak usłyszeliśmy, dwa unijne banki mają odrębne, ale równie ważne zadania. Podsumowując, Europejski Bank Centralny jest przede wszystkim odpowiedzialny za politykę pieniężną. Utrzymuje ceny w strefie euro na stabilnym poziomie i dba o dobre warunki dla gospodarki, tak aby nasze portfele były wystarczająco zasobne. Natomiast Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia finansowanie projektom, które przynoszą korzyści nam wszystkim. Inwestuje w bezpieczniejszą i bardziej przyjazną środowisku przyszłość ludzkości. Chociaż oba banki mają różne zadania, jedno jest pewne – są one bardzo ważne dla gospodarki Unii i odgrywają istotną rolę w zapewnieniu Europie dostatniej przyszłości. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.